nakundaga kwigana kwicara natukibeta simaka niwa mungura nzaza bima bituma mora nuje nuko mora mwibuka umoza mari.